tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?

Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

ktoś kiedyś mógł powiedzieć. Był Noe. Noe. Gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już wierzył.

Wosk? Wosk? Wosk? Wosk? Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon. Wosk? Wosk? Wosk? Wosk? Biodra kręcą się jak wosk. Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?

0: Felipe.
1: A więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice. Szybki powrót do WWA. Jedziemy do Trójmiasta. Tam dwa razy Sopot. Tydzień później.

0: Prima Aprilis.
1: Rzekło oko.
2: Panowie, piszcie swoje życie.
3: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie wyłazić.
4: Nie będzie łono i
2: proszę pisać należycie.

0: że pisać jest trudno. Nie traktujcie jednak notatek
1: jak te by były?
0: Nie!
1: Jak te by były?
0: One and two and three and four. One and two and three.

myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? Czemu dookoła oka? Ten trik z trójkąta? Ja tego nie rozumiem.

nagle imię gwałtownie. Gioconda, lecz w oknie pustka mrowi cisza. Gioconda to ona przemyka po pięknych krużgankach przestronnych komnatach. Tam, gdzie łuk pod cień, tam, gdzie bazylika.

bardzo kolorowa to muzyka i rzeźka. Otóż właśnie Taj Mahal jest jedną z tych osób, które odrodziły starego, dobrego, akustycznego bluesa. Człowiek, który dał bluesowi nowej energii w drugiej połowie XX wieku. Zaczynał z artystą, który zwie się Ry Cooder. Może go znacie, może nie. Kompozytor muzyki filmowej, światowej, jak to się określa czasami, world music. Może źle to przetłumaczyłem jako światowa, ale world music. No i oczywiście bluesa, doskonały gitarzysta. No i zaprezentuję wam zaraz utwór, który właśnie został nagrany z Cooderem. Ale najpierw stary, dobry kawałek z początku naszego wieku, You Rascal You, kompozycja Sama Thurda, wykonywana przez Armstronga, przez wszystkich największych showmanów muzyki bluesowej i jazzowej, a w tym wykonaniu Taj Mahala brzmi równie znakomicie. Posłuchajcie, You Rascal You.

No dobrze, to zaraz będzie obiecany Ray Cooder i Taj Mahal grający razem w zespół w jednym zespole. Posłuchajcie tej pasji grania bluesa.

Gorąco akustyczno-elektryczna mieszanka Chucka Berry'ego, Bo Diddley'a i innych najfajniejszych rzeczy, to po prostu Taj Mahal. Pamiętacie może takiego artystę jak Otis Redding, któremu było dane zginąć niestety w wieku 26 lat, ale wtedy stworzył mnóstwo fantastycznych kawałków. I takim kawałkiem był na przykład Mr. Pitiful, który usłyszycie z wykonania Taj Mahala.

Pewnie powoli oczekujecie na jakieś świąteczne pieseneczki, jakieś kolandy i tym podobne rzeczy i doczekacie się, powiem wam, w takich bardziej mojoklimatycznych aranżacjach, interpretacjach. Oczywiście mowa o czarnej muzyce, starych czarnych, dobrych klimatach, no i nie tylko. A to za chwilkę. Póki co to jeszcze Aaron Willis, zwany Little Sonny, doskonały muzyk dorastający na farmie w Alabamie, gdzie to jego mamuśka dała mu właśnie pseudonim Little Sonny. I tak kręcąc się wśród bluesowych sław, sam stał się jedną z nich. I Found Love to kawałek ode mnie dla was.

może jeszcze Buddy Guy z swoim dobrym numerem Damn Right, I've Got The Blues, a później zmienimy troszkę klimat.

zna się taką panią jak Ella Fitzgerald. Na pewno kojarzycie to nazwisko. Pastorałka, powiedzmy, amerykańska. To The First Noel. Poczujmy się tak naprawdę, że zbliżają się święta. Już zostało parę dni, więc należy łapać ten klimat.

Od razu lekko się zrobiło na sercu. Mały przeplot Ella Fitzgerald jeszcze będzie, a teraz doskonały trębacz i wokalista, tym razem w wersji instrumentalnej, We Three Kings.

jak słodko się robi na sercu. Jak się słucha tych utworów mówiących o stajence betlejemskiej, nasuwa mi się myśl, że zanim Ella Fitzgerald dała się poznać światu jako doskonała wokalistka, przez rok była bezdomna. Praktycznie to trzeba pamiętać. W 1934 dopiero, gdy w Harlemie, w Apollo Theater, wygrała konkurs dla amatorów, gdzie śpiewała w stylu swojej idolki Connie Boswell, wtedy pokazała się. No i od tamtego czasu zaczęła się jej kariera, została zauważona przez Chicka Webba, Benny'ego Cartera i powoli ruszyło to wszystko do przodu. To teraz znowu trochę bluesowo, Freddie King, Christmas Tears.

pierwsza dobra piosenki znów no, zaśpiewa, będzie to, co wykonywał nam przed chwilą Chet Baker, to, czyli We Three Kings. Pierwsza dobra piosenki tak właśnie była nazywana. Ella Fitzgerald, niewątpliwie najlepsza, najbardziej znana z tych wokalistek wszystkich jazzowych. Obok Sarah Vaughan, Billie Holiday i paru jeszcze innych, ale kto jak to, no, to uważa się za najlepszą. No nie, ja bym mógł podyskutować w każdym razie, ale o sztuce, o pięknie, nie da się tak dyskutować do końca, bo trudno powiedzieć, co jest naprawdę lepsze. O gustach się nie dyskutuje. We Three Kings.

jakoś powoli do mnie dochodzi, że zbliżają się święta, kiedy się kręci w tej atmosferze ciągłych zaliczeń, ciągłych sprawdzianów i kolokwiów. I jakoś tak późna ta zima, nie nadchodzi jeszcze, śnieg pada, szybko topnieje, więc ciężko nam się myśli o zbliżających się świętach. A to już czas. Już dokładnie za tydzień zacznie się Wigilia i wtedy wszyscy siędziemy przy wigilijnych stołach. No chyba prawie wszyscy, bo może nie wszyscy są wyznania chrześcijańskiego. I będziemy rozkoszować się wspaniałą wigilijną kolacją, a później pasterka. Teraz będzie to Dexter Gordon, saksofonista tenorowy, wykona dla nas piękny utwór The Christmas Song po prostu.

Jestem ciekaw, kto z was najciekawiej spędzi święta. A mi się wydaje, że moja opcja też jest fajna. Posiedzieć sobie w domku z rodziną. Zawsze łapię niesamowity klimat, kiedy zbliżają się święta i po prostu wyłączam telewizory, komputery i potrafię siedzieć, gapić się godzinami w świece, w choinkę i chłonąć tą fajną atmosferę. Później wyjść sobie z przyjaciółmi na pasterkę, później spotkać się razem w pubie ze wszystkimi, wypić jakiegoś grzańca. No i za kilka dni ruszyć na sanki, na przykład na ośnieżone wzgórza chełmińskie. Opcje bardzo fajne. Później Sylwester, zobaczymy. Póki co, A Swing Low Sweet Chariot zagra dla nas znowu Chet Baker.

Miejmy nadzieję, że za ten tydzień sypnie ostro śniegiem i trochę nas skosi mróz, żebyśmy mogli pełnić zapału, się ciepło ubrać i biec na pasterkę. Ja pewnie spędzę go z rycerzami na pasterce rycerskiej w otoczeniu mnóstwa świec, rycerskich zbroi i różnych takich fajnych klimatów w naszym starym XIII-wiecznym kościele. Niesamowita atmosfera. A poznacie tego pana? Na pewno White Christmas i Louis Armstrong.

do tyny dyn. Na Stre Miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy już pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie wsiadamy. Po chwili już siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogło marzenie. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie jedziemy. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy już wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu usiedli. Ktoś spytał więc, gdzie my jesteśmy? Usłyszał, na razie tu, gdzieśmy wsiedli. Lecz gdyby ktoś mylnie osądził, że w całej tej podróży jest strata, niech wie, podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła świata.

garganiele. Zsuń bucik i stąp na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.